0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

0: grzeszy.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
3: Dachu? Nie. A kto mówi?
2: Twój głos. W moje Radio 24.
3: A kto przy telefonie?
2: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
2: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Na Ukrainie uszkodzenia infrastruktury mostowej spowodowane rosyjskimi atakami wymuszają rozważenie budowy tuneli pod Dnieprem jako inwestycji strategicznej. Według eksperta, mimo wysokich kosztów, budowa przynajmniej jednego tunelu jest niezbędna ze względów militarnych i może poprawić sytuację w komunikacji lokalnej oraz transporcie kolejowym. W kraju funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali 57-letniego obywatela Ukrainy na moście granicznym w Słubicach podczas kontroli granicznej. Mężczyzna był poszukiwany przez Interpol na podstawie czerwonej noty wydanej przez władze Uzbekistanu za kradzieże. Tego samego dnia w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymano Polkę poszukiwaną przez Interpol na podstawie czerwonej noty wydanej przez Albanię. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na całym obszarze kraju odnotowujemy suchą aurę przy słabym wietrze. W zachodniej części Polski termometry w Gorzowie wskazują 14 stopni, a w Szczecinie 13 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 9 stopni. W centralnej Polsce, w Warszawie, odnotowujemy 7 stopni. Z kolei na południu kraju jest chłodniej. W Krakowie termometry pokazują 5 stopni, a w Rzeszowie zaledwie 2 stopnie. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1033 hektopaskali.

dobry. Jest szósta. I tak nie do końca wiem, czy mam was budzić, czy też lepiej, może spokojniej i jeszcze nie tak bardzo nerwowo. Więc tak, tych, którzy muszą wstawać, zachęcam. Tych, którzy jeszcze sobie mogą poleżeć, zachęcam do leżenia. W każdym razie zostaję z wami do 10:00. Maciek Chorzowski, zapraszam.

Jest też jedno takie fajne coś, co ja mam. Mam nadzieję, że i wy to macie. Kiedy wstaję pierwszy, rodzina jeszcze śpi, w domu jest taka delikatna cisza i człowiek ma taką małą satysfakcję. No, wstałem dzisiaj pierwszy, jeszcze nikt mi nie zawraca głowy. Fajne, przynajmniej ja tak mam.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku od węzła Zabrze Północ do węzła Piekary Śląskie w kierunku Łódź, występuje zwężenie jezdni. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Golnice a węzłem Krzyżowa w kierunku Wrocławia, prędkość jest ograniczona do 60 km na godzinę z powodu uszkodzenia płyt betonowych na obu jezdniach. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Dla jednych pierwszy wykład w życiu, dla innych kolejny rok akademicki. Wszystkim studentom życzymy dzisiaj wyrozumiałych wykładowców i dobrych planów zajęć. A na poranny rozruch Moje Radio 24.

Czasami się zastanawiam, czy wszyscy mają do pracy na tą samą godzinę, co ja, zwłaszcza, że ja muszę tu być często przed godziną 6 rano, a tak czy inaczej potrafi być korek. A jak się zrobi korek, to się zaraz robi stłuczka. A jak się zrobi stłuczka, to następna stłuczka. I następny korek. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Ot takie przemyślenia z drogi szybkiego ruchu.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju doświadcza suchej aury i słabego wiatru. Na północy odnotowano 13 stopni we Szczecinie oraz 9 stopni w Gdańsku. W centralnej części Polski, w Poznaniu, temperatura wynosi 10 stopni przy umiarkowanym wietrze, natomiast w Warszawie jest 7 stopni Celsjusza. Południowy zachód kraju oferuje od 11 do 14 stopni we Wrocławiu i Gorzowie. Najniższe temperatury zarejestrowano na południu i wschodniej części kraju. 5 stopni w Krakowie, 4 stopnie w Suwałkach oraz 2 stopnie w Rzeszowie. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1033 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Codziennie, godzina. Po 22:00. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Na Ukrainie uszkodzenia infrastruktury mostowej spowodowane rosyjskimi atakami wymuszają rozważenie budowy tuneli pod Dnieprem jako inwestycji strategicznej. Według eksperta, mimo wysokich kosztów, budowa przynajmniej jednego tunelu jest niezbędna ze względów militarnych i może poprawić sytuację w komunikacji lokalnej oraz transporcie kolejowym. W kraju funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali 57-letniego obywatela Ukrainy na moście granicznym w Słubicach podczas kontroli granicznej. Mężczyzna był poszukiwany przez Interpol na podstawie czerwonej noty wydanej przez władze Uzbekistanu za kradzieże. Tego samego dnia w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymano Polkę poszukiwaną przez Interpol na podstawie czerwonej noty wydanej przez Albanię. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. Na północy odnotowano 12 stopni w Szczecinie i 10 stopni w Gdańsku. W centralnej części Polski termometry wskazują 10 stopni w Poznaniu oraz 7 stopni w Warszawie. Na południu temperatura wynosi 11 stopni we Wrocławiu i 6 stopni w Krakowie, natomiast na wschodniej granicy kraju odnotowano 3 stopnie w Suwałkach i 2 stopnie w Rzeszowie. Najcieplej jest w Gorzu, gdzie termometry pokazują 14 stopni.

7.00 już za nami. To jest moje Radio 24 i podwójne espresso w wydaniu sobotnim. Troszkę zwolnimy, troszkę delikatniej, bardziej leniwie, ale cały czas z delikatnym gitarowym pazurem.

Ciekawe, w której grupie jesteście. Śniadanie na zimno, czy raczej potrzebujecie czegoś gorącego dla żołądka? A może wystarczy wam cokolwiek? Podzielcie się z nami na naszym radiowym Facebooku, @mojeradio24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w międzyrzeleciach Kutno-Wschód i Piątek w kierunku Katowic zamknięty jest lewy pas ruchu. Ruch odbywa się prawym pasem. Na drodze ekspresowej S5 na odcinku od węzła Kryniczno do węzła Wrocław Północ w rejonie miejscowości Malin zamknięty jest prawy pas oraz pas awaryjny. Na drodze krajowej Duka 26 na przejściu granicznym Krajnik Dolny Szwed mogą występować zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

pościelowe startują o 23:00. Muzyka na noc, na myśli, no i na, no sam wiesz na co. Do pierwszej w nocy w każdym razie. Lecimy razem.

Mam tak, że wstanę rano, podejdę do okna i tak miasto się pomalutku budzi. Wyglądam za okno, całkiem fajne uczucie, kiedy ta okolica budzi się do życia, wstaje słońce, jeszcze nie czuć tego pośpiechu, taki mały przystanek przed całodniową gonitwą. Czego i wam życzę.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy suche warunki przy słabym wietrze. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatury oscylują między 10 a 12 stopniami Celsjusza. W centralnej części kraju termometry pokazują 10 stopni w Poznaniu oraz 7 stopni w Warszawie. Południowa część kraju powitała mieszkańców temperaturami od 6 stopni w Krakowie do 11 stopni we Wrocławiu. Najchłodniej jest na wschodzie i północnym wschodzie. W Suwałkach mamy 3 stopnie, a w Rzeszowie zaledwie 2 stopnie. Najcieplej jest w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie temperatura sięga 14 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1032 hektopaskale.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Na Ukrainie uszkodzenia infrastruktury mostowej spowodowane rosyjskimi atakami wymuszają rozważenie budowy tuneli pod Dnieprem jako inwestycji strategicznej. Według eksperta, mimo wysokich kosztów, budowa przynajmniej jednego tunelu jest niezbędna ze względów militarnych i może poprawić sytuację w komunikacji lokalnej oraz transporcie kolejowym. W kraju funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali 57-letniego obywatela Ukrainy na moście granicznym w Słubicach podczas kontroli granicznej. Mężczyzna był poszukiwany przez Interpol na podstawie czerwonej noty wydanej przez władze Uzbekistanu za kradzieże. Tego samego dnia w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymano Polkę poszukiwaną przez Interpol na podstawie czerwonej noty wydanej przez Albanię. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suche warunki przy ciśnieniu wynoszącym 1032 hektopaskali. Na północy w Gdańsku i Szczecinie termometry wskazują odpowiednio 10 oraz 11 stopni Celsjusza. W zachodniej części kraju, w Gorzowie, odnotowano najwyższą temperaturę dnia – 14 stopni. Warszawa powitała mieszkańców 6 stopniami Celsjusza, natomiast na południu i wschodzie Polski temperatury są znacznie niższe. W Krakowie jest 5 stopni, a w Suwałkach i Rzeszowie termometry pokazują 3 stopnie Celsjusza. W większości regionów wieje słaby wiatr, z wyjątkiem województwa wielkopolskiego, gdzie odnotowano wiatr umiarkowany.

Minęła ósma, moje Radio 24. Dzisiaj sobota, więc nie tak entuzjastycznie i energetycznie jak zawsze. Troszkę bardziej leniwie, troszkę wolniej. W końcu mamy

Uczniowie, studenci, dorośli w pracy, wszyscy już na swoich miejscach. Wakacyjne rozprężenie oficjalnie minęło. Czas wrzucić wyższy bieg. Jeśli potrzebujecie porządnego napędu, zostańcie z moje Radio 20.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w międzyżyleciach Kutno Wschód i Piątek w kierunku Katowic zamknięty jest lewy pas ruchu. Ruch odbywa się prawym pasem. Na drodze ekspresowej S5 na odcinku od węzła Kryniczno do węzła Wrocław Północ w rejonie miejscowości Malin zamknięty jest prawy pas oraz pas awaryjny. Na drodze krajowej Duka 26 na przejściu granicznym Krajnik Dolny Szwed mogą występować zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Powiem tak, fajnie mi się z wami jedzie. Ty prowadzisz, a ja dbam o to, żebyś nie przysnął, zwłaszcza muzyką w moje Radio 24. Więc dziękuję, że zaprosiłeś mnie do swojego samochodu.

Lubię czasami wstać przed wszystkimi, wtedy w domu jest cisza, reszta domowników, a właściwie to reszta świata, jeszcze sobie spokojnie śpi, ty sobie siadasz i możesz kontemplować święty spokój o poranku, czego sobie i wam życzę.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki przy słabym wietrze. Na północy i zachodzie Polski temperatury wahają się między 10 a 11 stopniami Celsjusza, przy czym najwyższą wartość, 14 stopni, odnotowano w Gorzowie. W centralnej części kraju termometry wskazują 6 stopni, natomiast na południu, w okolicach Krakowa, jest 5 stopni. Najchłodniej jest na wschodzie i północnym wschodzie. W Suwałkach oraz Rzeszowie temperatura wynosi 3 stopnie Celsjusza. Ciśnienie baryczne dla całego kraju wynosi 1032 hektopaskali.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Wojna Donalda Trumpa z Łukaszenką wkracza w nową fazę. Dla białoruskiego przywódcy jest on obecnie uznawany za ekstremistę, co skutkuje zakazem oraz zniszczeniem jego książek. Sam były prezydent Stanów Zjednoczonych stanowczo deklaruje, że odmawia przyjęcia roli ofiary w tej sytuacji. Nadchodzący 23 września to ważny dzień dla katolików, upamiętniający niezwykłego świętego. W związku z tym wydarzeniem przygotowano 4 scenariusze mszy, z których wybór konkretnych opcji przez księży zaplanowano na 17 września. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki przy słabym wietrze. W Szczecinie termometr wskazuje 11 stopni Celsjusza, a w Gdańsku 10 stopni. W Poznaniu odnotowano 12 stopni, podczas gdy w Warszawie temperatura wynosi 8 stopni. Na południu i wschodzie Polski, w Krakowie, Suwałkach oraz Rzeszowie, termometry pokazują 6 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki zarejestrowano w Gorzowie, gdzie temperatura sięga 14 stopni.

Radio 24, minęła godzina 9. Słuchacie jeszcze przez godzinę podwójnego espresso. Myślę, że już po kawie i po śniadaniu. Jak tam weekendowe plany? Co będziecie dzisiaj robić? Podzielcie się z nami waszymi propozycjami. Zapraszamy na Facebooka.

Wyjeżdżamy rano do pracy, a tutaj tak, no cóż, jedzie pani albo pan i tak wygląda, jakby się jeszcze nie do końca obudziła. Nie wiem, czy to gaz, czy to sprzęgło. Przyspiesza, zwalnia, a ty jedź i myśl także za tą osobę. Oby tego jak najmniej na naszych drogach. Zostań z mojej Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w kierunku Łodzi, na odcinku między węzłem Zabrze Północ a węzłem Piekary Śląskie, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S5, na odcinku między węzłem Kliniczno a węzłem Widawa, zamknięty jest pas prawy oraz pas awaryjny. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Zgorzelec, prędkość poruszania się pojazdów ograniczona jest do 80 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe gramy w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

ciemno, gdy wstajemy, chłodno, gdy wychodzimy, korki na mieście, ale w głośnikach zawsze najlepsza muzyka. Październikowy poranek w pełnej krasie, a my dopiero rozkręcamy ten dzień. Zostańcie z nami.

macie swój ulubiony kubek? Bo ja mam. Napisane jest na nim, mam taki że nie mam czasu taczki załadować. Czekam na wasze motywacyjne cytaty z kubków. Napiszcie nam je na naszym Facebooku Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suche warunki oraz słaby wiatr. W północnej części Polski, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 10 i 11 stopni Celsjusza. W centralnych regionach w Poznaniu mamy 12 stopni, natomiast w Warszawie temperatura wynosi 8 stopni. Na południu i wschodzie kraju odnotowujemy niższe temperatury. W Krakowie, Suwałkach i Rzeszowie termometry pokazują 6 stopni Celsjusza. Najcieplej jest obecnie w Gorzowie, gdzie odnotowano 14 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1032 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22:00. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Służby specjalne zatrzymały 50 sabotażystów przebywających obecnie w więzieniach. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk wyraził krytykę pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent zasugerował, że rząd za pomocą dystrybucji strachu odwraca uwagę od stanu finansów państwa. Cezary Tomczyk wskazał natomiast, że zagrożenie jest realne, powołując się między innymi na ewakuację przejść granicznych oraz akty sabotażu. W wiadomościach zagranicznych konfrontacja Donalda Trumpa i Łukaszenki wchodzi na nowy poziom. Dla lidera Białorusi Donald Trump jest uznawany za ekstremistę, a jego książki zostały zakazane i zniszczone. Łukaszenka deklaruje oficjalnie, że odmawia roli ofiary w tym konflikcie. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy suchą aurę oraz słaby wiatr. W północnej i zachodniej części Polski termometry wskazują między 12 a 14 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w tym w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi od 11 do 13 stopni. Na południu i wschodnim krańcu kraju, w Krakowie, Rzeszowie oraz Suwałkach, temperatury wahają się od 10 do 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1032 hektopaskali.

Sobota 10, moje Radio 24. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się włączyć i że możemy wam towarzyszyć. Zachęcam, żebyście zostali z nami przez cały

Muzyka, historie i klimat, wszystko w jednym miejscu. Odwiedź moje radio24.pl, zobacz jak wygląda nasza ramówka i wybierz coś dla siebie. Zapraszam serdecznie.

kilka słów od ciebie i leci kawałek na naszej antenie. 22 602 0068. Działaj teraz. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Jeśli masz coś ważnego do powiedzenia, to 22 602 00 68. Powiedz to w radiu i dorzuć kawałek. 22 602 00 68.

o 11 od poniedziałku do niedzieli. Cofamy się do najlepszych lat muzyki. Same klasyczne hity, jeden za drugim. Koniecznie włącz i posłuchaj.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Służby specjalne zatrzymały 50 sabotażystów przebywających obecnie w więzieniach. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk wyraził krytykę pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent zasugerował, że rząd za pomocą dystrybucji strachu odwraca uwagę od stanu finansów państwa. Cezary Tomczyk wskazał natomiast, że zagrożenie jest realne, powołując się między innymi na ewakuację przejść granicznych oraz akty sabotażu. W wiadomościach zagranicznych konfrontacja Donalda Trumpa i Łukaszenki wchodzi na nowy poziom. Dla lidera Białorusi Donald Trump jest uznawany za ekstremistę, a jego książki zostały zakazane i zniszczone. Łukaszenka deklaruje oficjalnie, że odmawia roli ofiary w tym konflikcie. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki przy słabym wietrze. W zachodniej i północnej Polsce temperatura wynosi od 12 do 14 stopni Celsjusza. W centralnych regionach termometry wskazują od 11 do 13 stopni, natomiast na południu i wschodzie kraju temperatury oscylują w granicach 10 do 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1032 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry, oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Prezydentka Mołdawii Maia Sandu ostrzegła przed wykorzystywaniem przez Rosję sztucznej inteligencji do szerzenia dezinformacji oraz wywierania wpływu informacyjnego. Wskazała, że rosyjska propaganda opiera się na istniejących podziałach w społeczeństwie i służy do podsycania nastrojów antyunijnych w Mołdawii. Rosnący niepokój dotyczący potencjalnie szkodliwego wpływu sztucznej inteligencji na ludzkość wyrażają obecnie coraz liczniejsi liderzy światowi oraz opinia publiczna. Na Litwie doszło do incydentu w przestrzeni powietrznej, gdzie służby zarejestrowały niezidentyfikowany obiekt. Sytuacja wymusiła podjęcie natychmiastowych działań bezpieczeństwa i wezwanie myśliwców sojuszniczych. W związku z tym działalność głównego lotniska w Wilnie została czasowo zawieszona. Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że obiekt prawdopodobnie przyleciał od strony Białorusi. Po około 40 minutach potwierdzono brak zagrożenia i odwołano alarm powietrzny, co umożliwiło powrót do normalnych zajęć. To były najważniejsze informacje.

na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura oraz słaby wiatr. W Gdańsku termometry wskazują 16 stopni Celsjusza, natomiast w Warszawie odnotowujemy 14 stopni przy umiarkowanym wietrze. Na południu Polski temperatura wynosi 14 stopni w Krakowie i 11 stopni we Wrocławiu. W pozostałych regionach kraju temperatury wahają się od 13 do 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1032 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi, miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Prezydentka Mołdawy Maia Sandu poinformowała o naruszeniu przestrzeni powietrznej jej kraju przez pociski banderol oraz drony. Szefowa państwa podkreśliła, że działania Moskwy zagrażają życiu ludzi w Europie i muszą zostać powstrzymane. W ramach rosyjskich działań militarnych na Ukrainie drony trafiły w most północny w Kijowie oraz w 12 innych lokalizacjach. Prezydentka Sandu alarmuje również o wykorzystywaniu przez Rosję sztucznej inteligencji do szerzenia dezinformacji i wywierania wpływu informacyjnego. Wskazała, że rosyjska propaganda bazuje na istniejących liniach podziału w społeczeństwie, mając na celu podsycenie antyunijnych nastrojów w Mołdowie. Coraz więcej światowych przywódców oraz opinii publicznej wyraża obawy związane z potencjalnie szkodliwym wpływem sztucznej inteligencji na ludzkość. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura i wieje słaby wiatr. W Gdańsku, Warszawie, Krakowie oraz Rzeszowie termometry wskazują 17 stopni Celsjusza. W Poznaniu i Suwałkach odnotowano 16 stopni, natomiast w Gorzu 15 stopni. Na zachodzie kraju temperatury są nieco niższe. W Szczecinie jest 13 stopni, a we Wrocławiu 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie wynosi 1032 hektopaskali.

Po 13, co może oznaczać tylko jedno. W moje Radio 24 rozpoczynamy 3 godziny z waszymi pozdrowieniami i muzycznymi dedykacjami. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj dedykację, wybierz utwór. Resztę zostaw mnie.

Chcesz być częścią Moje Radio 24? Dzwoń 22 602 0068 i wchodzisz na antenę. Powtórzę, 22 602 0068.

0: że jestem. Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.

Jest coś niesamowitego w październikowych popołudniach. To chłodne, czyste powietrze i zapach dymu z kominów mieszający się ze spadającymi liśćmi. Czas zwalnia, a my zwalniamy razem z nim. Moje Radio 24.

Krótka informacja dla tych, którzy mają ciężki dzień. Kostka gorzkiej czekolady poprawia koncentrację bardziej niż trzecia kawa. No u mnie to raczej tabliczka. To sprawdzone info. Przegryźcie coś słodkiego, a ja zajmę się resztą nastroju.

U nas o 11:00 czas na klasykę. Lecą numery, które zna każdy i które zawsze działają. Koniecznie włącz o 11:00. Od poniedziałku do niedzieli. Zostań z nami. Moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Pozdrów kogoś, kto tego potrzebuje. Zadzwoń pod 22 602 0068 i dorzuć do tego muzykę. 22 602 0068.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Prezydentka Mołdawy, Maia Sandu, poinformowała o naruszeniu przestrzeni powietrznej jej kraju przez pociski banderol oraz drony. Szefowa państwa podkreśliła, że działania Moskwy zagrażają życiu ludzi w Europie i muszą zostać powstrzymane. W ramach rosyjskich działań militarnych na Ukrainie drony trafiły w most północny w Kijowie oraz w 12 innych lokalizacjach. Prezydentka Sandu alarmuje również o wykorzystywaniu przez Rosję sztucznej inteligencji do szerzenia dezinformacji i wywierania wpływu informacyjnego. Wskazała, że rosyjska propaganda bazuje na istniejących liniach podziału w społeczeństwie, mając na celu podsycenie antyunijnych nastrojów w Mołdowie. Coraz więcej światowych przywódców oraz opinii publicznej wyraża obawy związane z potencjalnie szkodliwym wpływem sztucznej inteligencji na ludzkość. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W Warszawie i Krakowie termometry wskazują 20 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku odnotowano 17 stopni, a w Szczecinie 14 stopni. W pozostałych regionach Polski temperatury wahają się od 16 do 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1032 hektopaskali.

Minęła 14, słuchasz Moje Radio 24, a w nim 3-godzinnego bloku złożonego z Waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. 22 602 0068 to właściwy numer.

0: Moje Radio 24 każdy dzień ma swój rytm. Od klasyki o 11 po nocne pościelowe o 23. Zajrzyj na naszą stronę www.mojeradio24.pl. Sprawdź naszą ramówkę i zostań na dłużej.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Wyszyńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Każdy miłośnik kotów wie, że czasem w nocy nasz pupil wskakuje do łóżka i zaczyna mruczeć prosto do ucha. Kota nie sposób nie głaskać, a głaskanie obniża poziom stresu i niepokoju, które są jedną z głównych przyczyn zawałów. Właściciele kotów są spokojniejsi, mają zdrowsze serca i rzadziej zmagają się z problemami o podłożu emocjonalnym, takimi jak depresja czy nerwica. Koty są też świetnymi słuchaczami, więc dają wsparcie w trudnych chwilach. Ponoć pomagają też w randkowaniu. No i internet kocha koty. Wy zostańcie z moje Radio 24, a ja dzwonię po e-receptę na kota. Wygląda na to, że działa lepiej niż paracetamol.

Twoja dedykacja może polecieć jeszcze dziś. 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer telefonu do studia 22 602 00 68.

0: Jabłońskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Pozdrowienia smakują najlepiej z dobrą muzyką, a taką akurat mamy w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów swój numer. Numer do studia 22 602 0068.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Powieść Bolesława Prusa pod tytułem Lalka ponownie stała się tematem ożywionych dyskusji w Polsce i za granicami kraju. Według relacji Süddeutsche Zeitung popularność dzieła wzrosła znacząco po premierach serialu na platformie Netflix oraz filmu fabularnego. Dziennikarka Wiktoria Grossman podkreśla kluczowe znaczenie powieści dla polskiej tożsamości narodowej. Nowy przekład niemiecki wywołał szerokie debaty, łącząc analizę historii z problemami współczesności. W wiadomościach międzynarodowych donosi się o zagrożeniach płynących od Rosji. Szef kontrwywiadu ujawnił mechanizmy werbowania osób do zadań sabotażowych. Unia Europejska ostrzega przed eskalacją napięć po deklaracjach polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. W obliczu zagrożeń szef NATO został zapytany o rosyjską broń jądrową oraz krytykę lekkomyślnego kursu sojuszu. Dodatkowo pojawiają się niepokojące informacje dotyczące koncentracji wojsk w okolicach Królewca, co interpretowane jest jako przygotowanie do trwałej okupacji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju doświadcza obecnie suchej aury i słabego wiatru. Najcieplejsze temperatury odnotowano w Krakowie, gdzie jest 22 stopnie, oraz w Warszawie, gdzie termometry wskazują 21 stopni. W pozostałych regionach Polski temperatura oscyluje między 15 a 20 stopniami. Taką aurę obserwujemy Panin. W Gdańsku, Szczecinie i Wrocławiu. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi obecnie 1031 hektopaskali.

A po 15 w moje Radio 24 jeszcze przez godzinę wasze muzyczne pozdrowienia i dedykacje. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, zostawić nam głosówkę i wybrać piosenkę. Zachęcam!

pościelowe. Noc, muzyka i trochę emocji. Zapraszam, startujemy o 23, a kończymy o 1 w nocy. Włącz koniecznie i pozwól się zrelaksować.

0: Jańskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Jeśli twoja przeglądarka ma więcej zakładek niż sensu, to może znak, że czas coś uprościć. Wcisnąć hamulec, zatrzymać się, zacznij od tego, co leci w tle. Słuchasz Moje Radio 24.

Słońce jakoś tak szybciej chowa się za budynkami, październikowe wieczory nadchodzą bez pukania, ale i to ma swój urok. Można wreszcie zwolnić i po prostu posłuchać dobrych dźwięków. Zostańcie z Moje Radio 24.

0: do.
1: Now you do. I can't let you in.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

To moje Radio 24, a może ty chcesz coś przekazać na antenie? Zadzwoń pod 22 602 0068, nagraj się i wybierz piosenkę. Powtórzę, 22 602 0068. Działaj!

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Powieść Bolesława Prusa pod tytułem Lalka ponownie stała się tematem ożywionych dyskusji w Polsce i za granicami kraju. Według relacji Süddeutsche Zeitung popularność dzieła wzrosła znacząco po premierach serialu na platformie Netflix oraz filmu fabularnego. Dziennikarka Wiktoria Grossman podkreśla kluczowe znaczenie powieści dla polskiej tożsamości narodowej. Nowy przekład niemiecki wywołał szerokie debaty, łącząc analizę historii z problemami współczesności. W wiadomościach międzynarodowych donosi się o zagrożeniach płynących od Rosji. Szef kontrwywiadu ujawnił mechanizmy werbowania osób do zadań sabotażowych. Unia Europejska ostrzega przed eskalacją napięć po deklaracjach polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. W obliczu zagrożeń szef NATO został zapytany o rosyjską broń jądrową oraz krytykę lekkomyślnego kursu sojuszu. Dodatkowo pojawiają się niepokojące informacje dotyczące koncentracji wojsk w okolicach Królewca, co interpretowane jest jako przygotowanie do trwałej okupacji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 16 i 17 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Poznaniu oraz w Warszawie, termometry wskazują 18 i 21 stopni. Na południu kraju we Wrocławiu i Krakowie odnotowano 20 oraz 22 stopnie. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1031 hektopaskali.

Po 16 w moje Radio 24 robimy wszystko, żeby umilić wam czas powrotu do domu lub wyjazdu w dalszą podróż. Jeśli jesteście w aucie, pamiętajcie, żeby moje Radio 24

Temperatura za oknem wyraźnie spada z każdą minutą. Jeśli właśnie pojechaliście na zakupy albo powoli wracacie do domu, to mam nadzieję, że ogrzewanie w aucie działa bez zarzutu. A na antenie muzyka, która rozgrzewa nawet bez klimatyzacji.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum w piątek 2 października utrudniony zostanie przejazd w kierunku Rzeszowa przez zajęcie lewego pasa ruchu po prawej stronie drogi. Poniedziałek 5 października w kierunku Krakowa utrudniony będzie przejazd przez zajęcie prawego pasa ruchu po prawej stronie. Na drodze ekspresowej S1 między Mysłowicami a Lędzynami trwają prace budowy. Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy oraz jezdnią lewą w kierunku Pyrzowie. Zamknięta jest łącznica relacji Lędziny-Tychy, objazd prowadzi przez węzeł Dzieczkowice. Na drodze krajowej 29 między Krosnem Odrzańskim a Polupinem, ze względu na zły stan techniczny nawierzchni, wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych w miejscowości Krosno Odrzańskie. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Mój głos.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
4: Moje Radio 24.

0: Jeśli lubisz wieczorny klimat, 23 jest twoja. Pościelowe, muzyka do słuchania, do czucia, jeszcze do czegoś, co czasami też się kończy na nia. Zostanie z nami.
1: Przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Są takie dni, kiedy wszystko działa i są takie, kiedy nic nie działa i na pełnej wjeżdża nam prawo Murphy'ego. I wiesz co? To normalne. Nie trzeba być zawsze na 100%. Czasem wystarczy być i robić swoje. A my w tle dorzucimy coś, co to trochę jednak mimo wszystko wygładzi. To jest moje Radio 24.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem, że to.

0: dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. W wiadomościach dotyczących świadczeń socjalnych pojawiły się szczegóły dotyczące zasiłku rodzinnego w roku 2026. Nowe opracowania precyzują, komu przysługuje to wsparcie oraz jakie kwoty i kryteria dochodowe będą obowiązywać w nadchodzącym czasie. W porządku publicznym Marcin Kierwiński zareagował na nagranie Sławomira Mencena dotyczące funkcjonariuszek. Funkcjonariusz uznał wypowiedź za nieodpowiednią i wezwał polityka do udziału w testach sprawnościowych zaproponowanych przez Sylwię Szarę z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodów Policjantów ze Słubic. Według oficjalnych danych Komendy Głównej Policji, kobiety stanowią obecnie ponad 20% wszystkich funkcjonariuszy, a ich liczba w strukturach służby systematycznie wzrastała w ostatnich latach. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowano temperatury 17 oraz 18 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w Warszawie i Wrocławiu, termometry wskazują 22 stopnie. Na południu w Krakowie jest nieco cieplej, 23 stopnie. W całym kraju panuje sucha aura przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1031 hektopaskali.

17. sobota, można by powiedzieć, że pora odpalić Netflix i zrobić ten słynny Netflix and chill. Jeżeli natomiast nie chcecie ślęczeć przed telewizorem, bo jest tam coś do roboty,

Wszyscy mówią, zrób sobie detoks, odłóż telefon. Jasne, zróbmy to. Tylko kto wtedy sprawdzi, co u nas słychać na Facebooku? Dziś udaję, że nie widzę powiadomień, czuję się jak buntownik. A wy? Słuchajcie dalej, tutaj przynajmniej nie trzeba klikać w like.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum w piątek 2 października utrudniony zostanie przejazd w kierunku Rzeszowa przez zajęcie lewego pasa ruchu po prawej stronie drogi. Poniedziałek 5 października w kierunku Krakowa utrudniony będzie przejazd przez zajęcie prawego pasa ruchu po prawej stronie. Na drodze ekspresowej S1 między Mysłowicami a Lędzynami trwają prace budowy. Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy oraz jezdnią lewą w kierunku Pyżowie. Zamknięta jest łącznica relacji Lędziny-Tychy, objazd prowadzi przez węzeł Dziećkowice. Na drodze krajowej 29 między Krosnem Odrzańskim a Polupinem, ze względu na zły stan techniczny nawierzchni, wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych w miejscowości Krosno Odrzańskie. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Radio 24.

zamknąć drzwi od biura, zrzucić z siebie cały stres całego dnia i po prostu odetchnąć. Jeśli właśnie zaczynacie swój prywatny reset, trafiliście w najlepsze możliwe miejsce. Dobraliśmy już muzykę w moje Radio 24.

0: będzie.
1: Stachu? Nie. A kto mówi?
2: Twój głos. W moje Radio 24.
1: A kto przy telefonie?
2: Zadzwoń. 22 602 0068.
3: 22 602 0068.
2: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
2: Reklama.
6: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ukraińscy eksperci ostrzegają przed wykorzystaniem przez Rosjanów ukrytych retransmiterów radiowych w Kijowie. Według informacji Serhija Bezkresnowa, urządzenia te mogą służyć do korygowania lotu dronów typu Shahid, co ma umożliwić precyzyjne uderzenia w kluczową infrastrukturę obronną oraz mosty. Choć specjaliści nie stwierdzili obecności dodatkowych tajnych środków łączności w zestrzelonych jednostkach, produkcja ukraińskich systemów przechwytujących napotyka obecnie na trudności techniczne. We Francji ogłoszono stan kryzysowy po wystąpieniu pożarów szkół w wielu miastach. Kraj zmaga się jednocześnie z problemami gospodarczymi wynikającymi z wysokiego zadłużenia, co stawia państwo przed poważnymi wyzwaniami finansowymi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suchą aurę oraz słaby wiatr. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 16 i 18 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju oraz na południu, w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, temperatury oscylują między 22 a 23 stopniami. Na wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 19 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1030 hektopaskali.

Sobota 18, ach, tak naprawdę to niewiele się człowiekowi chce. No i niewiele trzeba. Z serdecznymi, leniwymi pozdrowieniami. Zostańcie z nami.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów, remont nawierzchni powoduje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S7, na obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta od węzła Żukowo do węzła Gdańsk Południe, prace budowlane mogą powodować naprzemienne zwężenia jezdni. Prosimy o zachowanie ostrożności. Dodatkowo, na drodze krajowej 9 i drodze krajowej 19 przejazd przez przejście graniczne w Barwinku jest czasowo zamknięty z powodu obchodów rocznicy operacji karpacko-dukielskiej. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
2: Zauważyłeś, jak często jesteśmy zajęci, a jednocześnie zmęczeni. Robimy dużo, ale rzadko mamy moment, żeby się zatrzymać. I właśnie wtedy wchodzi muzyka. Nie rozwiązuje problemów, ale robi przestrzeń. A czasem to w zupełności wystarczy, żeby złapać oddech.

Zauważyliście, jak październik drastycznie skraca nam czas na popołudniowe sprawy? Człowiek wychodzi z pracy, a tu już prawie noc. No nie ma co zwlekać, załatwiamy co trzeba i wracamy do ciepłych mieszkań. A my gramy dalej.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Politycy odpowiedzieli na kontrowersje dotyczące wykorzystania koni przez osoby powiązane z władzą. Donald Tusk, Radosław Sikorski oraz Adam Szłapka oświadczyli, że korzystają oni z jeździectwa na własny koszt. Ich komentarze pojawiły się po publikacji artykułu dotyczącego koni przeznaczonych dla Karola Nawrockiego i jego rodziny w prezydenckim ośrodku oraz towarzyszących temu wydatków. Kancelaria prezydenta potwierdziła informacje w sprawie 3 koni służbowych i 1 przeznaczonego dla Służby Ochrony Państwa, nie podając przy tym dokładnych kosztów ich utrzymania. W doniesieniach dotyczących sytuacji na Ukrainie pojawiły się nowe informacje o systemach nawigacyjnych wykorzystywanych przez Rosję. Według Serhija Bezkrestnowa w Kijowie mogą znajdować się ukryte retransmitery radiowe służące do korygowania lotu dronów typu Szachiet. Urządzenia te mają umożliwiać precyzyjne uderzenia w kluczowe obiekty, takie jak mosty i infrastruktura obronna. Choć ukraińscy specjaliści nie stwierdzili obecności dodatkowych tajnych środków łączności w zestrzelonych dronach, produkcja własnych systemów przechwytujących napotyka obecnie na liczne trudności techniczne. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki przy słabym wietrze. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie termometry wskazują odpowiednio 16 i 18 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Poznaniu, odnotowano 19 stopni. Warszawa oraz Wrocław cieszą się ciepłymi 22 stopniami. Na południu kraju, w Krakowie, mamy 22 stopnie, natomiast w Rzeszowie termometry pokazują 20 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1030 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały. Zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.

0: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. 29 września doszło do włamania do systemu obsługi klientów oraz skrzynek pocztowych pracowników portalu wakacje.placu przestępcy uzyskali dostęp do danych osobowych części klientów, w tym informacji z paszportów, numerów telefonów, adresów i e-mail. Incydent nie objął systemów płatności, a odpowiednie służby zostały powiadomione o zdarzeniu. W kolejnych wiadomościach politycy odnieśli się do tematu jazdy konnej. Donald Tusk, Radosław Sikorski oraz Adam Szłapka podkreślili, że korzystają z jeździectwa na własny koszt. Komentarze te pojawiły się po publikacji artykułu o pojawieniu się koni przeznaczonych dla Karola Nawrockiego i jego rodziny w prezydenckim ośrodku oraz towarzyszących temu wydatkach. Kancelaria Prezydenta potwierdziła informacje o 3 koniach służbowych i 1 koniu przeznaczonym dla Służby Ochrony Prezydenta, nie podając przy tym dokładnych kosztów ich utrzymania. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha pogoda przy słabym wietrze. Aktualne temperatury wynoszą 15 stopni w Gdańsku i Suwałkach, 16 we Szczecinie, 17 w Poznaniu oraz Gorzu, 18 w Warszawie i Krakowie, 19 w Rzeszowie i 20 we Wrocławiu. Średnie ciśnienie wynosi 1030 hektopaskali.

0: zawsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w Gdyni.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nie przypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny, widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy, wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy, miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Proszę, w dwie minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę zielonych płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Półtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie półtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary. To tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Półtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Półtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.

0: Historia jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festiwalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie. Po tylu latach. Co ma? Złote? Może się uśmiechnie. Może...

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: Zapamiętaj mnie.
1: Jednej piosenki.
2: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka – wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę.

0: sam. Jak nie lubię radykałów. Ale na Boga. Nie spałem całą noc. I podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię.

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

0: mówi Himmel Jadwiga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los?

Chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem

0: szczęścia. Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

0: moje. Radio 24.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął